0: Ganz genau, ich bin Nico Santos.
1: To je Kapris.
2: Dur je mono jutri Anka popuda.